0: Yes,
1: Samamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mamu. Mam